przychodzę, przychodzę, przychodzę, przychodzę. Przychodzę z wam, przychodzę, przychodzę.